0: Andreja, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hej!
2: Ojla!
1: Evo, na Radio Frajer ste z Ivano in Tejo.
2: Ja.